0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti setu Arnas Igrek rod podujstane do šolotna moc etis
0: sofa. Gol suva šolotna moc anacu opitan šturc na vaver fuzi.